bio karton albolek, kam taky porcelán. Co od rýba, cibulka má, tapety parmazán.